da im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chrońcie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia. Chrońcie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię.